Ko Bulega ile na mama tiwe Kie khoshi ale tawa Kie khoshi ama philo arna Bulega ile na di khoro Mo wale fasile le le wodi mo kie